0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cezdaw, to inkuizin.
2: O,
1: trzeba wydać masz ciep. Kuizin.
3: Ale, ewy jeden? Ha, ha, ha.